Dwie chwiliny zostające do 6 godziny u Polszczy i 7 u Białorusi. Na chwalach 98 godzin u Białostoku i u Chorodni, 99,2 u Bieraści i na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Zostające niepełne już 2 chwiliny do 6 godziny, a heta dobry czas na to, jak pohartać kartki racyjnego kalendara. I tak, 3 lipienia 1655 roku moskowskie wojska zachapiła i spustoszyła Mińsk. U 1660 roku wojski Rzeczypospolitej na czele z Pawłem Sapiehem wyzwalili adrasie i cał horat Mińsk i terytorium do reki Bieraziny. U 1896 roku na Białostoczynie u wiosce Pasynki Kalabielska narodził się Jarosław Kastycewicz, pedagog, gromadzko-cerkowny dziejacz, stwaralnik białoruskiej oświety na Bielszczynie u paślawajenny pieryjat. U 1944 chodził Mińsk, paślaciaszki chyba jął i rujnowanie horadu uwajszli sowieckie wojski. A u 1987 chodzie u Mińsku pamierla Jełda Kijałoś, białoruska poetka.

0: 5 lipienia u Tykocinie u mierzach Festiwalu Przyrody i Kultury Zielonomi odbudzieca bieloruska programa podrychtowana ja przy udziele Centra Bieloruskiej Kultury u Białostoku. Powodle dyrektora centra i suorganizatora programa Anatola Wapa głównej podziejej dnia stanie pokaz spektakla bieżący 1915 warszawskiego Bajteatru.
1: No na co warto zawitać? Warto zawitać, kto nie gledził, to zawitać na spektakl bieżący, jaki zrobili aktory z Bajteatra na podstawie kniżki Anety Prymaki Onisk, a to nawet gledził, to ja думаю, warto drugi i trzeci raz ten spektakl pogledzieć. On wielmi dobra zrobiony, wielmi ciekawa. Думаю, że on pokazuje same ważne, co było u kniżcy Anety, ale tak samo, co było u bieżeństwie, tak? Co ludzi, nasi ludzie tu z Białostoczyny, Białorusy, co przeżyli u bieżeństwa. To jest na pewno warta. No a tam больше jeszcze białoruskich składników, tak? Jeszcze to pogledź, bo będzie i Aneta Prymaka Onisz, no to ja, pro jaką думаю, nie ma co tu mówić, bo już każdy ją wie. Piśmienicka napisała dwie wielmi dobre książki pro nas, Białorusów. Będzie Natalka Suszczyńska, która niedawno wydała wielmi dobrą książkę, a my musimy pomyśleć, że to wnuczka Mikoły Hajduka. Będzie tak samo Swadenniczos, jakich twórczość, no to wprost nawiązuje do naszej białoruskiej, białostockiej kultury. Tak, że warto tam pojechać i poudzielniczać w tym wielmi ciekawym festiwalu.
2: Мы уже провели, что предкладе спектакль «Беженцы», то это чисто белорусская подея. Зараз маем польский фестиваль «Подляжский». То хотелось пытать, как тут складывается супраца, взаимопроникнение белорусских польских культур и наполнишь при этом спектакле и польский глядач.
1: Ну так, я думаю, что это как раз фестиваль такой приклад, який дає шанс, чтобы белорусская и польская культура существовали разом, разом дополняли одну другую культуру, как это было намного ранее, что в 19-м, чи на початку 20-го стагодзя, где не было столько ж национализма, где люди жили, хотя были и разной национальности, разной культуры, разные вероизнания, так, не изолировали себя от себя, только разом створили тут культуру на Białostoczynie. И то, я думаю, что это великая ценность, что вертаемся до тех вартостей, которые мы должны шановать и заховываться. То тут, например, так само Театр Бай, бо там есть на нескольких мовах, так, есть на польской, на белорусской, есть на белорусских говорках, z Białostoczyny na rosyjską jidysz. Ja думаю, że to wielmi dobra, że organizatory festiwalu wiernuli się do tego spektaklu. On już był u Tykocinu w przeszłym chodzie premiera. W tym kontekście, jak pokazać, jak można supolna razem żyć, supolna stwarać nowy jakaś, to jest wielmi dobra inicjatywa.
0: Festiwal Zielonomi projdzie 4 i 5 lipienia i objednaje podziei przyświeczonej przyrodzie i kultury Podlasza. Organizatory podkreśliwają, że to siemiera przyjemstwy odkryty dla udzielnikał i uwachod na ich wolny. A z Anatolem Wapą rozmawiała Wolga Siemaszka.

9 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski, 10 u Białorusi. Przed nami jeszcze ahlat tydniowika Białorusa u Polszczyniwa, ale raniej anonsuję wam nowy wypusk na winał, u jakich paczujecie, że w wyniku czarchowej rosyjskiej ataki po Ukrainie zaginuli mirne żyhary, sierot, jakich już tak sama dzicia. Wysoko postawione czynowniki u Rosji i u Białorusi parozna mu wyznaczają incydent z autobusem ubranskiej w oblaści, a Litwa chocza odmianić konstytucyjną zabaroną na jadierną zbroję.

0: Приезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Сын, мам с тобой до погадания. Тем разом, однако, поразмавляемы. Направда, а не так, как завше. Шнур от желаска них виси на разе. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8000. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczę

Czasem w głowie huleł wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

Przyczyny jej oczy. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym.